0: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢910-719-0859-810-719-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0859-0 Copy, 1, go for 2. Another passenger, Washington, Whiskey, Delta, Lima, 1, Tango, 1-1, Foxtrot, Foxtrot, 0-3, Bravo, WDL-1-T-1-1-FF-0-3-D, Washington, last name, Williams, copy 2.
1: Copy 2, go for 3.
0: Operator is going to be Maryland. Mike Delta 10273591661 MD10273591661. Let me just check those for me, please.
1: Appreciate it, Philip.